0: Jak
1: lepiej?
0: Jak
1: lepiej?
0: Jak
2: lepiej?
0: Jak
2: lepiej?
0: Jak
1: rip the skin?
0: Jak
1: rip the skin?
0: Jak
2: lepiej?
0: Jak
2: lepiej?
0: Jak
3: boy next door?
0: Jak
3: boy next door?
0: Jak
4: Harrington?
0: Jak
4: Harrington?
0: Jak
2: college boy?
0: Jak
2: college boy?
0: Jak
2: college boy?
0: Jak boss?